Oreka banenda kushimira cyane ubandanye kurikirana ibyo twaguteguriye hano kunyisamirizia kiza ku isoko y'ukuri ndakumenyesha neza yuko isaha 6 zuzuye neza hano muri studio tukaba tugiye kwinjira mu kiganiro cyo kwifurizanya

ufise amahoro mukaje kicumu muranetse ubwo nibwo rugo urugo ruzoja mwijuru urugo imana izishimira ubwo nibwo rugo.